Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka ichitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvangoza, mulemerero watu ukuru ndi ngoza.

ndoja trekoita kune kuimbe mepo ya radio msambike mistor provincia lemenike studio mchimwetengi zakamboa kakare tswande fungas power kamboa kanuti roda mobawa zvikanzwe dai kana wafunga zvebhawa woto kangana musha dai kana wafunga zvemusha wokanganwa zvebhawa nguva dziri kufamba kune izvi dziri papfema mune zvidimbo makumi marongo muno.

Akwimba kwenge kuchezwa ndi Wilson Oles nekambwa kakange karimo mepo zvikanzwe dai kana siga chakuri zvitorinano rosiana naye ofunga zvimwe zvinhu zvekuita aiko zvine zviregaende simutse kambwa ka akakaredzwa ndi Nicholas.

shakanaka. Filipi paundi wati magwiri emare neagari emishimoyo aka pamosa mukunaka ngekugadzirwa zvakanaka kuri kuoneka pochizwa gungano iri echiti muno mbedha yakakwana mbedhe iyi inoita kuti atambira rendo anonge achiguma muchimwe muno kuitira kuzoona akazwa kuti kunga azuri pagungano iri richaoneka rechizwa riri rechigumi nerokutanga renhai kana kuti makwadru efrelimo riri kuizwa makumere mazuva narimwe dakara makumere mazuva namatatu emwedzi uno. Ndoangari masoko mushote enguva dzino muri makuzwazwa padzoitora zvinosingu minuti mazhinji muchute.

0: Ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ah, andizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese.

0: Regeta kutro kuita mbae mbae panta kuzwa msoko Kuti masoko mkati mbamunda ngandira
1: Jesu mbaenda
0: Kukwara kuzota anga mbae mbae panta
2: Kuzopera
0: dina zivu
2: Kwa
0: ino yukuti uti mwari ndazwa Bonga mwari wangu ndire gerre ufisha ishi